0: Žemės planeta nuostabi, bet trapi. Kylanti temperatūra, ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, nykstančios ekosistemos, klimato kaita nebėra tolima grėsmė. Ji jau kelia vieną didžiausių iššūkių žmonijos istorijoje. Pasaulinio atsako pagrindas yra Paryžiaus susitarimas. Svarbus įsipareigojimas apriboti visuotinį atšilimą ir suvienyti šalis imtis veiksmų klimato kaitos srityje. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų geresnė teisėkūra tinklalaidėje atidžiau pažvelgsime į tai, ką reiškia šis susitarimas, kaip ES jį gyvendina ir ką daro likęs pasaulis. Paryžiaus susitarimas yra teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, priimta 2015 metais 21-oje Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje. Pagrindinis jo tikslas – apriboti visuotinį atšilimą iki gerokai žemiau 2 laipsnių Celsijaus, idealiu atveju iki 1,5 laipsnio Celsijaus, palyginti su iki pramoninio laikotarpio lygiu. Šis susitarimas suburia beveik visas pasaulio šalis bendram įsipareigojimui mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kiekviena šalis nustato savo tikslus, vadinamus nacionaliniu lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais. Nuo 2015 metų šalis šiuos tikslus atnaujina kas 5 metus. Susitarimas apima skaidrumo užtikrinimo, ataskaitų teikimo ir kovos su klimato kaita finansavimo mechanizmus. Taip pat tikimasi, kad išsivysčiusios šalys rems besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo pastangas. 2016 metais ES ratifikavus Paryžiaus susitarimą, jis tapo Sąjungos klimato politikos pagrindu. Kad būtų vykdomi ES įsipareigojimai, 2019 metais Europos komisija paskelbė Europos žaliąjį kursą – plataus masto planą, kuriuo siekiama pakeisti Europos žmonių gyvenimo būdą, keliavimo įpročius, maisto produktų auginimo metodus ir verslo veiklą. Šis planas apima energetikos, judumo, žemės ūkio ir biologinės įvairovės politiką. Jo tikslas – paversti ES ekonomiką tvare. 2020 metais ES nustatė platesnio užmojo tikslą. Iki 2030 metų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 55%, palyginti su 1990 metų lygiu. Galutinis tikslas – iki 2050 metų pasiekti poveikio klimatui neutralumą. 2021 metais Europos žaliajame kurse nustatyti tikslai įtraukti į teisės aktą. Europos klimato teisės akte nustatyti visoms valstybėms narėms privalomi tikslai ir numatytos pažangos stebėjimo ir atitinkamo veiksmų koregavimo priemonės. Siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, šiuo teisės aktu pertvarkomas ES ekonomikos modelis, plėtojama švari energetika ir kuriama žiedinė ekonomika. Europos parlamentas prisidėjo prie Europos veiksmų klimato kaitos srityje. Būtent parlamentas siekė, kad 2050 metų klimato neutralumo tikslas būtų teisiškai privalomas, o Europos parlamento nariai ir toliau tikrina teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad ES laikytųsi savo įsipareigojimų. Parlamentas taip pat ragino įgyvendinti teisingą pertvarką, remiant darbuotojus ir regionus, kuriuos labiausiai paveikė iškastinio kuro atsisakymas. Jis taip pat nuosekliai pasisako už su klimato kaita susijusi visuotinį teisingumą, kad Europa sąžiningai prisidėtų prie tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo, ypač atsižvelgiant į besivystančių šalių galimybes. Kalbant apie klimato kaitą, labai svarbu suprasti, kas išmeta daugiausiai taršalų. Nors Pekinas siekia iki 2060 metų pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, Kinija tebėra daugiausiai teršianti šalis. Jai tenka beveik trečdalis pasaulyje išmetamų teršalų, daugiausia dėl naudojamos anglies ir spartaus pramonės augimo. Antroje vietoje – Jungtinės Amerikos valstijos, kur daug teršalų išmetama transporto, energetikos ir pramonės sektoriuose. Trečioje vietoje yra Indija, o ketvirtoje vietoje pagal išmetamų teršalų kiekį 2023 metais atsidūrė Europos Sąjunga. Europos Sąjungai, kuri pastaraisiais metais nuolat mažina išmetamųjų teršalų kiekį, tenka maždaug 6% visų pasaulyje išmetamų teršalų. Daugelis besivystančių šalių išsikėlė plataus užmojo tikslus, tačiau joms reikia finansinės ir technologinės paramos. Kai kurios šalys net naujino savo klimatos srities veiksmų planų, todėl nerimaujama, kad pasaulis nepasieks 1,5 laipsnio Celsijaus tikslo. Akivaizdu, kad be bendrų pastangų užkirsti kelią klimato kaitai padėtis nepagerės, kaip numatyta Paryžiaus susitarime. Dar didesnis susirūpinimas kilo 2025 metų sausį, kai netrukus po savo antrosios inauguracijos prezidentas Trumpas antrą kartą pasirašė vykdomą į potvarkį dėl Jungtinių valstijų pasitraukimo iš susitarimo. Paryžiaus susitarimas suteikia pagrindą, bet paversti jį realybę turi kiekvienas iš mūsų ir kiekviena šalis. Europos Sąjunga, o ypač Europos parlamentas, ir toliau rems teisingus ir neatidėliotinus veiksmus klimato kaitos srityje. Klimato krizė nepripažįsta sienų, todėl ir mūsų atsakas turi būti visuotinis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Leta 2015 so bili sprejeti cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja. Države po vsem svetu si odtlej še bolj prizadevajo, da bi z raziskavami in inovacijami prispevale k napredku na področju ekologije in digitalizacije. Cilje želijo doseči združevanjem virov in vključevanjem različnih deležnikov, s čimer naj bi v celoti izkoristili prednosti javnih naložb v znanost in tehnologijo. Naložbe v raziskave in inovacije so namreč naložbe v prihodnost Evrope, ki bo z njimi lahko ohranila trenutni socialni model in konkurenčnost na svetovni ravni. Prispevajo tudi k boljšemu življenju milijonov ljudi v Evropi in drugod. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo predstavili program Obzorje Evropa, ki je vodilni program Evropske unije za raziskave in inovacije. Evropska unija v okviru dolgoročnih okvirnih programov za raziskave in inovacije zagotavlja sredstva, s katerimi izboljšuje svoj položaj na področju znanosti in industrijskih inovacij. Razvija namreč orodja za spoprijemanje z družbenimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, trajnostni promet in obnovljivi viri energije, da bi na podlagi tehnoloških dosežkov razvila izdelke z dejanskim tržnim potencialom. S tem bi okrepila tudi mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Obzorje Evropa je najobsežnejši program Evropske unije za raziskave in inovacije s proračunom 95,5 milijarde evrov za obdobje od leta 2021 do 2027. Ni pa le program financiranja, temveč tudi dokaz, da si Unija prizadeva za znanstveno odličnost, spodbuja inovacije in se spoprijema z družbenimi izzivi v državah članicah. Program je namenjen podpori raziskovalcev, podjetij in oblikovalcev politik v prizadevanjih, da bi bila Evropa vodilna na svetu na področju raziskav in inovacij. Program Obzorje Evropa ima tako kot prejšnji program Obzorje 2020 tri glavne stebre. Prvi steber, odlična znanost, podpira najnovejše raziskave ter vrhunsko znanje in spretnosti, da bi Evropska unija izboljšala svoj položaj v znanosti na svetovni ravni. Drugi steber, globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost, je namenjen spodbujanju inovacij v industrijah, ki so ključne za vodilni položaj Evrope v gospodarstvu. Tretji steber, inovativna Evropa, pa podpira prelomne inovacije in spodbuja splošni inovacijski ekosistem Evropske unije. Program Obzorje Evropa vključuje tudi misije za obravnavo najresnejših družbenih vprašanj, kot so rak, podnebne spremembe ter vse slabše stanje morja in prsti. Misije naj bi v določenem časovnem okviru uresničile merljive cilje. Program podpira evropska partnerstva, v okviru katerih želijo Unija, nacionalne vlade in zasebni sektor uskladiti raziskave in inovacije. Na voljo so tudi različna nepovratna sredstva in razpisi številnih področij, kot so zdravje, podnebne spremembe, digitalne tehnologije in energija. Projekte lahko prijavijo raziskovalci, univerze, podjetja in druge organizacije. Številni projekti v okviru programa Obzorje Evropa lahko spremenijo življenje ljudi. Program denimo zagotavlja sredstva za razvoj novih medicinskih tehnologij in napredek na področju obnovljivih virov energije. Oglejmo si dva primera. Prvi je projekt NextGen Biopest, ki naj bi korenito spremenil način zatiranja škodljivih organizmov pri sadju in zelenjavi. Projekt s proračunom v vrednosti več kot 6 milijonov evrov se bo izvajal od marca 2024 do februarja 2028. V 90% se financira iz programa Obzorje Evropa. Koordinira ga grška organizacija FORT. V okviru projekta naj bi razvili okolju prijazne biopesticide za boj proti najškodljivejšim patogenom in škodljivcem, da bi se zmanjšala uporaba sintetičnih insekticidov. To bi prispevalo k boljšemu pridelku in zdravju ljudi ter spodbudilo trajnostno kmetijstvo. Drugi primer pa je projekt OmicSense, v katerem sodeluje 5 držav članic. Izvajati se je začel januarja 2024, njegov namen pa je izboljšati odkrivanje pljučnega raka. Z najnovejšo tehnologijo nanofotonske biosenzorske tehnologije, ki izkorišča lastnosti svetlobe, se bodo izboljšale napovedi pri zdravljenju tega nedrobnoceličnega pljučnega raka, ki je najpogostejša oblika te bolezni. Projekt koordinira Inštitut za bioinženiriko v Kataloniji, v njem pa sodelujejo tudi najboljše univerze ter mala in srednja podjetja. Vključuje uporabo naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, mikrofluidika in metamateriali. Projekt OmicSense naj bi torej izboljšal diagnostiko raka in utrl pot inovacijam, kot so medicina po meri in telezdravstvo, ki s pomočjo tehnologije nudi zdravstveno oskrbo na daljavo. Vse države članice so vzpostavile nacionalne kontaktne točke, ki prijaviteljem pomagajo pri prijavi na program Obzorje Evropa ter jim nudijo praktične informacije in podporo. Obzorje Evropa spodbuja čezmejno sodelovanje pa tudi konkurenčno okolje. Sredstva dobijo najboljši predlogi in projekti. Zahvaljujoč temu dvojnemu pristopu je Evropska unija na področju raziskav in inovacij še vedno vodilna na svetu. Evropski parlament ima pri oblikovanju programa Obzorje Evropa ključno vlogo. Poslanci v skladu s parlamentarnim postopkom skrbijo, da program upošteva širše cilje politik, kot sta Evropski zeleni dogovor in digitalna strategija. Prizadevajo si tudi, da bi bilo na voljo še več sredstev, saj se zavedajo, da ima program pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti, oblikovanju delovnih mest in dobrobiti družbe. Program Obzorje Evropa je dokaz, da je Evropska unija zavezana raziskavam in inovacijam, saj zagotavlja sredstva, podpira skupne projekte in obravnava družbene izzive. Z vsem tem prispeva k oblikovanju trajnostne in uspešne prihodnosti za vse Evropejce. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Jeśli jesteś młodym twórcą, wykonawcą, filmowcem lub pisarzem, to ten podcast jest dla Ciebie. Zastanawiasz się, w jaki sposób Unia Europejska może wesprzeć Cię w realizacji pomysłu artystycznego? W takim razie zapoznaj się z programem Kreatywna Europa, unijnym programem wspierania kreatywności. Dysponuje on budżetem w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Celem programu jest ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program wspomaga sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności branżę audiowizualną, w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Wspomaga wysiłki, by dziedziny te stały się bardziej inkluzywne, cyfrowe i zrównoważone środowiskowo. Niezależnie od tego, czy malujesz w Paryżu, komponujesz w Kownie, czy tworzysz choreografię w Kopenhadze, program Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Jak działa program? Na program Kreatywna Europa składają się trzy główne komponenty: media, kultura i komponent międzysektorowy. Przyjrzyjmy im się bliżej. Zacznijmy od mediów. To wsparcie dla europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego. W poprzednich latach ze środków tych finansowano budowanie potencjału, a także szkolenia dla specjalistów z branży audiowizualnej w ramach warsztatów edukacyjnych Film Spring Open w Krakowie. Wsparcie otrzymały również festiwale filmowe, takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy Indie Lisboa i Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CineDoc Tbilisi. W ramach komponentu media promuje się projekty o wymiarze europejskim, których celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej, mobilność i ekspansja na rynki poza granicami państw. Ponadto w programie położono nacisk na wykorzystanie nowych technologii i inicjatyw, które sprawią, że europejski przemysł audiowizualny będzie bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym. Jeśli studiujesz na kierunku filmowym, jesteś twórcą gier lub scenarzystą, dzięki funduszom z komponentu media możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, także za granicą. Komponent media dzieli się na cztery klastry finansowania: wsparcie treści, biznesu, publiczności i polityki. Klaster treści koncentruje się na działaniach, które pobudzają współpracę transgraniczną między producentami i twórcami treści. Stymuluje również innowacje w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii. Wspiera koprodukcję i rozwój wielu projektów, między innymi treści telewizyjnych i internetowych, gier wideo i doświadczeń immersyjnych. Klaster biznesowy natomiast promuje innowacje biznesowe, talenty i potencjał wzrostu w całym europejskim przemyśle audiowizualnym. Inicjatywy w ramach tego klastra mają pobudzić uczenie się i wymianę wiedzy, aby sektor artystyczny mógł wyjść poza granice państwowe. Każdego roku w ramach programu szkoli się niemal 2,5 tysiąca specjalistów, przede wszystkim w zakresie umiejętności mentorskich, a także umiejętności cyfrowych i ekologicznych. Jednocześnie komponent media co roku wspiera dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych za granicą. Trzeci klaster koncentruje się na publiczności i wspiera innowacyjne sposoby angażowania odbiorców, zwłaszcza młodych widzów. Podczas pandemii COVID-19 dynamicznie rozwijały się platformy cyfrowe. Klaster publiczności pomaga przemysłowi audiowizualnemu wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Jego celem jest zwiększenie liczby widzów w salach kinowych i na różnych platformach oraz dostosowanie się do nawyków publiczności związanych z oglądaniem filmów. Klaster obejmuje inicjatywy takie jak edukacja filmowa, tworzenie napisów do treści kulturowych oraz wsparcie sieci kin europejskich. Ostatni klaster wspiera politykę i zapewnia wspólne podejście polityczne we wszystkich krajach Unii. W tym celu prowadzi się rozmowy o regulacjach, analizuje przepisy dotyczące produktów audiowizualnych i trendy na rynku, a także prowadzi konsultacje i kampanie informacyjne. Drugi komponent programu, kultura, obejmuje sektory kultury i sektor kreatywny, oprócz sektora audiowizualnego i filmowego. Dotyczy to muzyki, literatury, architektury, turystyki kulturalnej, a także sztuk widowiskowych i wizualnych. Przede wszystkim oferuje finansowanie wspólnych projektów w różnych krajach. Tak więc, jeśli studiujesz sztuki teatralne w Trieście i chcesz współpracować z innymi artystami w Atenach i Aarhus, to właśnie komponent kultura programu Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Można z niego sfinansować inicjatywy, które nagradzają jakość i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład nagrody literackie, muzyczne, architektoniczne i inne, a także programy mobilności. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pomoc w organizacji zagranicznego wyjazdu i znalezieniu pracy za granicą, zyskać nowych odbiorców i uczyć się od innych. Możesz na przykład zgłosić się do programu Culture Moves Europe. To inicjatywa, która zapewnia dotacje na mobilność artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą we wszystkich 40 krajach programu Kreatywna Europa. To swego rodzaju program Erasmus. Możesz podróżować, odbyć rezydencję artystyczną i nawiązać wyjątkową współpracę. A tak, o możliwościach, jakie program Culture Moves Europe ma do zaoferowania, wypowiada się Katie Lowry, wspólna szefowa biura programu Kreatywna Europa w Irlandii. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność jako artysta lub działalność swojej organizacji na poziomie międzynarodowym lub europejskim, jest to naprawdę dobre narzędzie. Z jego pomocą można przetestować różne modele działalności i partnerstwa. Można odbyć rezydencję lub trasę promocyjną, a to wszystko w elastyczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz rozwijać swoją pracę w dziedzinie sztuki, to może być dobry punkt wyjścia. Trzecim komponentem Kreatywnej Europy jest komponent międzysektorowy. Wspiera on innowacje, współpracę między sektorami artystycznymi i dostosowanie się do ery cyfrowej. Finansuje się z niego na przykład inicjatywy takie jak Creative Innovation Labs, czyli Laboratoria Innowacji w sektorze kreatywnym. Służą one szukaniu wspólnych i innowacyjnych rozwiązań na wyzwania.

0: zaproszeniami do składania wniosków. Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji i Kultury regularnie publikuje zaproszenia do składania wniosków w internecie. Do programu mogą zgłosić się osoby, grupy i organizacje. Na stronie internetowej agencji możesz znaleźć wszystkie informacje, dzięki którym będziesz mieć szansę zrealizować swoje pomysły. Po drugie, skontaktuj się z nami. Biuro Programu Kreatywna Europa w Twoim kraju udzieli Ci wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć kryteria udziału w programie, napisać przekonujący wniosek i stać się częścią sieci potencjalnych partnerów w całej Unii. I po trzecie, nie bój się mierzyć wysoko. W programie Kreatywna Europa chodzi właśnie o nieszablonowe myślenie i przełamywanie schematów. Twoja praca łamie standardy, przekracza granice lub łączy społeczności? Jesteś w dobrym miejscu. W 2024 roku w wywiadzie dla stowarzyszenia non-profit Fedora Judith Witkok, kierowniczka działu Kreatywna Europa w Komisji Europejskiej, tak mówiła o misji programu. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Program Kreatywna Europa to coś więcej niż samo finansowanie. To deklaracja, że kultura się liczy, że Twój głos ma wartość i że Europa inwestuje w swoją kreatywną przyszłość. Chodzi o wspieranie talentów, ochronę różnorodności kulturowej i wspomaganie rozwoju kreatywnych pomysłów ponad granicami. Jeśli więc szkicujesz, piszesz, śpiewasz lub programujesz swoje kolejne arcydzieło, wiedz, że jesteś częścią społeczności twórców, która rozciąga się na całą Europę. A Unia jest gotowa Cię wspierać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę internetową programu Kreatywna Europa lub skontaktuj się z lokalnym biurem programu Kreatywna Europa. Następna szansa może czekać na Ciebie tuż za rogiem. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: oceanach odkładają się setki ton mikroplastiku. Ale to nie wszystko. Gdy ubranie trafia do kosza, jego historia się nie kończy. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów przerabia się na nowe ubrania. Większość trafia do spalarni, na składowiska odpadów lub jest wywożona za granicę. Całe góry tanich ubrań z Europy zalegają na wysypiskach w Afryce, gdzie obciążają miejscowe systemy, zatruwają glebę i wody gruntowe. Tania moda szkodzi nie tylko środowisku. Lola Sanchez-Caldentey, która była sprawozdawczynią unijnej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, powiedziała:
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
0: To, że sklepy sprzedają ubrania za bezcen, oznacza, że ludzie, którzy je wyprodukowali, zarabiają grosze. Raczej nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bywa, że pracują w niewolniczych warunkach, w miejscach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
1: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: W 2013 roku w Bangladeszu zawaliła się fabryka Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 pracowników. To największy wypadek w historii branży odzieżowej. Katastrofa obnażyła niebezpieczne warunki pracy i głodowe płace, na których opiera się światowa moda. Zrównoważona produkcja i godne warunki pracy znalazły się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Pojawiły się pytania o prawdziwą cenę tanich ubrań. W Europie debatuje się na ten temat od lat. Branża odzieżowa stała się ważnym tematem politycznym. W 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych. Jej cel jest prosty. Do 2030 roku ubrania, które trafią na europejski rynek, mają być trwalsze, łatwiejsze do naprawienia i zawierać więcej materiałów z recyklingu. Oto niektóre elementy strategii, które mają ograniczyć negatywne konsekwencje szybkiej mody. Po pierwsze, w życie weszło rozporządzenie w sprawie ekoprojektu. Od 2024 roku Unia może ustalać wymogi dotyczące trwałości i jakości sprzedawanych w Europie produktów. W praktyce oznacza to, że ubrania mają nam służyć, a nie tylko się sprzedawać. Czy zwróciliście uwagę na to, że w ubraniach najczęściej pierwsze psują się zamki błyskawiczne? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu, suwaki i guziki mają być trwalsze i łatwiejsze do naprawienia. Po drugie, Unia wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań. Nie można już utylizować produktów, które się nie sprzedały. Obowiązuje zasada: zanieczyszczający płaci. A to oznacza, że firmy muszą wziąć odpowiedzialność za odpady, które produkują, i zaangażować się w zbiórkę i recykling ubrań, które wprowadzają na rynek. Po trzecie, wkrótce będzie obowiązywał cyfrowy paszport produktu. Wystarczy, że konsument zeskanuje kod QR i będzie mógł sprawdzić, skąd pochodzą surowce użyte do produkcji, gdzie przetwarzano dany materiał i gdzie uszyto dane ubranie. Parlament Europejski konsekwentnie nawołuje, by skończyć z szybką modą i by odzież powstawała w obiegu zamkniętym. Posłowie podkreślają, że ubrania należy projektować na lata, tak aby łatwiej je było naprawić, a na końcu ponownie przetworzyć. Dzięki pracy parlamentu nad przepisami o odpadach i zrównoważonych produktach, zasady te obowiązują w państwach członkowskich i firmach, które działają na unijnym rynku. Delara Burkhardt, która przewodniczyła pracom parlamentu nad przepisami w sprawie zrównoważonych wyrobów włókienniczych, zauważyła: Dysponujemy narzędziami, dzięki którym większa przejrzystość jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak uważać, by nie przerzucić całego ciężaru odpowiedzialności na konsumentów. Potrzebujemy solidnych podstaw i wymogów prawnych dla zrównoważonego przemysłu odzieżowego. Następnym razem pomyśl, nim kupisz kolejny t-shirt. Spójrz na metkę. Zastanów się, gdzie go wyprodukowano i gdzie trafi, gdy się zużyje. Czas uporządkować nasze szafy. Kupować mniej, zwracać

0: On the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, led by General Radko Mladic, captured the town of Srebrenica in eastern Bosnia, which had been declared a UN safe area. In the days that followed, over 8,000 Muslims, mainly men and boys, were systematically murdered and buried in mass graves. In this episode of History and Facts, we will explore one of the most tragic events of the late 20th century, the Srebrenica genocide. We will provide an overview of the context of the war in former Yugoslavia, the events that took place in Srebrenica, and we'll also look at how this atrocity has been acknowledged and commemorated around the world.
1: The origins of the Srebrenica genocide can be traced back to the breakup of Yugoslavia in the early 1990s. Yugoslavia was a socialist federation made up of six republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. And it began to crumble after the death of its longtime leader, Josip Broz Tito, in 1980. Tito had managed to maintain a delicate balance among the different ethnic groups in Yugoslavia. However, after he died, nationalist sentiments and political instability increased. In 1991, Slovenia and Croatia declared independence, prompting a violent response from the Yugoslav People's Army, which was controlled predominantly by Serbs. The conflict soon spread to Bosnia and Herzegovina, which was the most ethnically diverse of the six republics, where Bosniaks, who were Bosnian Muslims, Croats and Serbs lived in close proximity. In 1992, Bosnia and Herzegovina declared independence, which led to a brutal and complex war involving multiple factions. The Bosnian Serbs, supported by the Serbian government and the Yugoslav People's Army, sought to create a Greater Serbia by ethnically cleansing non-Serbs from the areas under their control.
0: Srebrenica, a town in eastern Bosnia, became a symbol of the war's brutality. Declared a safe area by the United Nations in 1993, it was supposed to be free from armed attacks and hostile actions. Despite this, Bosnian Serb forces besieged the enclave, cutting off access to food, medical supplies, and humanitarian aid. By July 1995, the situation in Srebrenica had reached a breaking point. The town was filled with thousands of Bosniak refugees who had fled from surrounding areas. It was defenceless and suffering from severe shortages of basic necessities. And on the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, under the command of General Ratko Mladic, captured Srebrenica. The Dutch UN peacekeeping battalion, which was stationed there, was unable to prevent the takeover. What followed was a systematic massacre of Bosniak men and boys, while women, children and the elderly were forcibly expelled from the area. Over the next few days, approximately 8,000 Bosniaks, predominantly men and boys, were executed in and around Srebrenica. The victims' bodies were buried in mass graves, and many of them were later exhumed and reburied in an attempt to hide the evidence of the genocide. Thousands of women, children and the elderly were forcibly deported, and between 20,000 and 50,000 women and girls suffered sexual violence.
1: The international community was slow to respond to the atrocities in Bosnia. The events in Srebrenica, however, shocked the world and highlighted the failures of the UN peacekeeping mission. In response, NATO launched airstrikes against Bosnian Serb positions, which eventually led to the Dayton Agreement in December 1995, bringing an end to the Bosnian War. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, was established to prosecute war crimes committed during the conflicts in the Balkans, in the former republics of Yugoslavia. In 2001, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre constituted genocide, and several key figures, including Radko Mladic and Radovan Karadzic, were convicted for their roles in the atrocities.
0: In 2009, the European Parliament passed a resolution condemning the genocide at Srebrenica. Parliament commemorated the victims and expressed solidarity with their families, many of whom still do not know the fates of their relatives. The resolution called for the 11th of July to be recognised across the EU as a day of commemoration of the Srebrenica genocide, and it highlighted how important it is to acknowledge this atrocity in order to move towards justice and reconciliation. In 2015, the European Parliament further condemned the genocide with another resolution marking the 20th anniversary of the Srebrenica massacre. This resolution emphasised the need for political representatives in Bosnia and Herzegovina to acknowledge the past in order to work towards a better future. It stressed the importance of the work done by the ICTY and the need to accelerate the war crime trials. In July 2015, during the plenary session in Strasbourg, Commissioner for Digital Economy and Society Gunther Oettinger said,
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer."
1: We must also recognize that Europe and the world, including us, failed to do everything possible to protect the victims. The genocide of Srebrenica has left wounds and traces not only in the Balkans, but throughout Europe. It has left deep wounds in Bosnia and Herzegovina and continues to impose on us the moral obligation not to forget.
2: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parliament also called for educational and cultural programs to be developed in order to promote understanding of such atrocities and expressed its support for civil society organisations like the Association of Mothers of Srebrenica and Zepa Enclaves. Organisations of this kind played crucial roles in raising awareness and fostering reconciliation. These resolutions underscore the EU's commitment to preventing such crimes and promoting lasting peace and stability in the region. In recognition of the enormity of the Srebrenica tragedy, in 2024, the United Nations General Assembly adopted a resolution that made the 11th of July the International Day of Remembrance of the victims of the Srebrenica genocide. It serves as a day to honour the memory of the victims and to reaffirm the international community's commitment to preventing such atrocities in the future.
0: The Srebrenica genocide is truly one of the darkest chapters in recent history. The events that unfolded in July 1995 emphasise the devastating impact of ethnic conflict and the critical need for effective international intervention. The annual commemoration on the 11th of July is not only a tribute to the victims, but also a call to action for the world to stay vigilant against the atrocities of genocide and ethnic cleansing. It is a solemn reminder that the international community must uphold the principles of human rights and justice in order to stop history from repeating itself.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino. Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per 3-ąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių, dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
4: Eiropas Savienijos valstys vėzis ir 2. biežākais nāves cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu šī slimība tiek diagnosticēta gan rīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tās mirst 1,2 miljonu cilvēku. Cīņa pret vēzi ir vienu Eiropas Savienijas prioritātēm. Šajā pārraidē pastāstīsim vairāk par Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Vēzis var piemeklēt tik vienu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai sociālā statusa, un tas ārkārtīgi noslogo Eiropas veselības aprūpes sistēmas. Zināmā mērā tas ietekmē mūs visus. Ik viens no mums zina kādu, kurš ir cīnījies ar vēzi vai tā dēļ zaudējis dzīvību. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definīciju, vēzis ir vispārējs termins un apzīmē lielu slimību grupu, kuras var skart jebkuru ķermeņa daļu. Viena no vēža raksturīgajām pazīmēm ir ātra anomāla šūnu veidošanās. Šīs šūnas ļoti ātri pārauga savus dabīgos izmērus un var iekļūt blakus esošajās ķermeņa daļās un izplatīties uz citiem orgāniem. Eiropas Savienībā katru gadu vēzis tiek diagnosticēts gandrīz 3 miljoniem cilvēku, un ik gadu no tā mirst 1,2 miljonu cilvēku. COVID-19 pandēmija smagi ietekmēja vēža pacientu aprūpi, kā arī apgrūtināja profilaks, diagnostiku, ārstēšanu un piekļuvi zālēm. Tā ietekmēja arī vēža izpēti un aizkavējās klīniskās pārbaudes. Saskaņā ar Eiropas vēža organizācijas datiem, pandēmijas laikā Eiropā netikt veikti gan rīz 100 miljonu skrīninga testu, un iespējams netika atklāta aptuveni miljons vēža gadījumu. Mūsdienās Eiropā dzīvo 10. daļa pasaules iedzīvotāji, taču šeit ir konstatēta 4. daļa no visiem vēža gadījumiem. Ja netiks veikti izšķirīgi pasākumi, līdz 2035. gadam vēža izraisīto nāves gadījumu skaits Eiropā palielināsies gandrīz par 4. daļu, tā padarot šo slimību par galveno nāves cēloni Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķis ir panākt, ka visas Eiropas Savienības valsts kopīgi uzlabo vēža un citu nopietnu slimību profilaksi, ārstēšanu un pacientu aprūpi. 2021. Gada sākumā Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas vēža uzveikšanas plānu. Tajā izklāstītas darbības, kur mērķis ir atbalstīt un koordinēt pasākumus, kas tiek veikti katrā slimības pārvaldības posmā. Konkrēti profilaks, agrīnās atklāšanas, diagnosticēšanas un ārstēšanas posmā, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti vēža slimniekiem un vēža pārcietušajiem. Šis plāns ir daļa no Eiropas Veselības Savienības un ir saistīts ar vairākām citām Eiropas Savienības prioritātēm, tostarp vēža pētniecības uzdevumu, Eiropas zāļu stratēģiju, stratēģiju no lauka līdz galdam un Eiropas Savienības veselības datu telpu. Daži biežākie temati – pētniecība un inovācija, digitālā un precīzijas medicīna un vēža jomā pastāvošās nevienlīdzības mazināšana visā Eiropas Savienībā. Plānā noteikts 7 tematiskās prioritātes, un tas tiks īstenots nākamajos gados. Darbības būs vērsts uz galveno risku faktoru novēršanu. Piemēram, tas paredz samazināt tabakas un alkohola patēriņu, kā arī vidas piesārņojumu un saskara bīstamām vielām. Plāna mērķis ir arī veicināt veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes. Vēl viens mērķis ir ar vakcinācijas palīdzību izskaust dzemdas kakla vēzi un citas vēžu veidus, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusi. Tiks izveidot arī Eiropas Savienības vēžu uzveikšanas plāna īstenošanas grupa, kas cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības valstīm un citām interesētajām personām. Nesen Eiropas komisija nāca klajā arī ar jaunu pieeju, kas palīdzēs Eiropas Savienības valstīm panākt, ka skrīninga programmās piedalās vairāk cilvēku. Mērķis ir līdz 2025. Gadam panākt, ka krūts, dzemdas kakla un kolorektālā vēža skrīnings tie piedāvās 90% iedzīvotāju, kas pieder pie šāda skrīninga mērķgrupām. Atkarībā no turpmākiem pētījumiem būtu jāuzsver iespēja veikt skrīningu arī attiecībā uz prostatas, plaušu un kuņģa vēzi. 2020. Gada septembrī Eiropas parlaments izveidoja īpašu komiteju. Tās mēģis bija izskatīt, ko Eiropas Savienība dara, lai apkarotu vēzi, un ierosināt uzlabojumus. Pēc pusotra gada Eiropas parlamenta deputāti pieņēma īpašās komitejas galīgo ziņojumu. Eiropas parlamenta deputāti sniedz ieteikumus ar mēģi paplišināt skrīningu, nodrošināt lielāku finansējumu mētniecībai un uzlabot Eiropas Savienības pasākumus riska faktoru, piemēram, alkohola un tabaks patēriņa pārvaldības jomā. Vēža apkarošana ir viens no galvenajiem Eiropas Veselības Savienības pasākumiem. Stingrāka Eiropas Savienības rīcība veselības politikas jomā varētu labāk aizsargāt iedzīvotājus un nodrošināt, ka viņi visā Eiropas Savienībā saņem visinovatīvāko ārstēšanu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Kas padėjo kurti šių dienų Europą? Ne institucijos ir nesutartys, o žmonės. Už kiekvieno žingsnio Europos integracijos link stovi asmenys, gynę demokratiją, propagavę žmogaus teises ir padėję suartinti šalis. Siekdamas pripažinti jų indėlį, Europos parlamentas įsteigė naują apdovanojimą – Europos ordiną už nuopelnus. Tai pirmasis tokio pobūdžio Europos Sąjungos institucijos teikiamas civilinis apdovanojimas. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paskelbė pirmuosius jo laureatus. Europą visada kūrė išskirtinės moterys ir vyrai iš visos visuomenės. Jie turėjo drąsos pakilti virš neramios praeities, mažino skirtumus, griovė kliūtis, ardė diktatūras ir įveikė krizes, siekdami pakeisti mūsų žemyną ir sukurti geresnę ateitį. Šis įsipareigojimas kurti Europą turi būti įvertintas. Todėl šis parlamentas įsteigė Europos ordiną už nuopelnus, skirtą pagerbti tiems, kurie ne tik tikėjo Europą, bet ir padėjo ją kurti.
5: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
3: Laureatų sąrašas atspindi daugybę būdų, kaip žmonės gali prisidėti prie Europos kūrimo visose srityse, nuo politikos ir diplomatijos iki žmogaus teisių, mokslo ir kultūros. Aukščiausias šio apdovanojimo laipsnis yra ordino iškilusis kavalierius. Šio laipsnio ordinas buvo įteiktas buvusiai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, Lenkijos demokratijos lyderiui ir buvusiam prezidentui Lechui Valensai ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Kiti lyderiai ir asmenybės pripažinti ordino garbėsiais kavalieriais ir ordino kavalieriais. Tarp jų prie Europos vertybių ir integracijos reikšmingai prisidėję buvę prezidentai, politikai, humanitarinės pagalbos teikėjai, mokslininkai ir menininkai, kaip antai buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson, humanitarinės pagalbos teikėjas ir garsus virtuvės šefas José Andrés, už žmogaus teisės kovojanti Ukrainos teisininkė Oleksandra Matvejčiuk, airių roko grupės YouTube nariai. Apdovanojimas įsteigtas 2025 metais, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines. Ši deklaracija plačiai laikoma šiandieninės Europos Sąjungos ištakomis. Nes Europos Sąjunga – ne tik institucijos ir politika. Tai ją tikėjusių ir padėjusių jai atsirasti žmonių istorija. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
6: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale to dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, a przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
7: V posledních letech jsou Evropská unie a její členské státy terčem záměrného hospodářského nátlaku. To znamená, že se k dosažení politických cílů používají ekonomické nástroje, jako jsou obchodní omezení, bojkoty nebo administrativní diskriminace. Takové praktiky představují pro Unii stále závažnější politický a hospodářský problém. Světová obchodní organizace bohužel nemá mnoho možností, jak se bránit, protože se tyto techniky používají ve skrytu a neoficiálně. Až donedávna tak Unie neměla žádný právní nástroj, kterým by se s nátlakem mohla účinně vypořádat. Evropský parlament a řada členských zemí poprvé vyjádřili své obavy ohledně hospodářského nátlaku již v roce 2020. Komise tyto obavy sdílela a vzala na vědomí výzvu parlamentu,